stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyszonej pamiętam.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Oczu słuchaty LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

zmieszonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś w Leluchowie.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Szczerze serdecznie zapraszam na czerwone wydania kryminalnego programu Radia Alem FM. Dnes świt króty ciachołowni do wkoła hroszy. Dnes wkaże się, że i dawno tak było, aż i 400 roków temu. Wkaże się też, że przypalania ogniom dakus pomagało przy przesłuchiwaniu.

zbrały klimkiewskiego klucza. 1600 rik. Pit tym że prałom. Osobisty pered nasze prało stanu pracowity Łazar Lobuski. I przełożył skargu na Stefana Krobra z Bilanky o 4 złoty, do których się ich reczenny Krober nie przyznał. Prawo mu dekretom dało, żeby od wczorajszego dnia czerez dwie dili albo świtkił, do których do wirja możmaty przedstawił, że tot mu winen jest groszy, albo sobie prawa peresterichał czerez dwie dili dla swojej skorszej sprawiedliwosty pit wtraczyniom sprawy swojej, kotryj by prawa nie dostał.

1600. rik. Przed tym, że prawom osobisty przed prawo nasze stanął pracowity Petro Kowal z Liszczyn i powił słowa wirni powtoreny Jacka Hunowickiego, że besidował win tomu kowalowy jest to kowadło, którym ja storhuwał za 40 groszy i zadał jemu na ne 13 groszy, ale mu na świtło nie wydano.

Do toho mlynára sme mali vyberať sa. Teper bude, jak hry k tomu. Na torturách na stupni zaznal, že Lanko Sterstian z Zabieszczadzia był hetmanom na toho mlynára, ale mi ja ho neznal. Sukno odobrali sme na Teleckém potoči, kole sme išli do mlynára. Čujem, kole kvetenivskomu pitkopali komoru, že Duda Sedorek z Blichnarky to tu komoru pitkopal. I czułem z materią moją, że to pojuł zemianczyk z Prysłopa, że koni na szkwirtnym rycały popilczak znowu ci wziął.

tomu čovjekovi što nja pomavlja do stratu svoju nečim novinovati i nepravilnji nja o toto pomavljati. I s tim ća Bogu o všetkim ošvićam, že mu nič ne vinovati, ani ne znam kto by był vinovati. Židujte o zatratu Hryca Valečka z Venecji. Dalšího kinča, zasudzenia –

jest pjatnyća 28 srpnja augusta 2026 roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Krynicia furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe rozwiązania w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie parusot. Żeby oczynić, jak głęboko trzeba nawrócić stołp, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne rozwiązanie i konkurs ofert. Podle burchomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynicia będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicia jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanuty blisko maszynowni ledowej hali, co daść możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burchomajstra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowci. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci duklański galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie można mężczyznom skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowane lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суті ж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є товаришення «Дуклянський галицейський роночок», а партнером «Підкарпатське воєвідство». Вступне на подію дармо. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obizryty wystawu haftowania po swojemu grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej Zagorodzie.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchaliśmy wstupnego dżingla, zatem już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody. Dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w kotri besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, nacjonalnym parku Iszczy, w Eloch Inczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego nacjonalnego parku, do parku, jaki nachodzi się w południowo-schodniej części Polski, w regionie jaki nazywa się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański park nie jest już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 roki, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w pałacu plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilsze besidłaty prototu magiczną krainu.

Wernuly smek, pokorotki muzyczni pererwi, terwat obzeracz przyrody i smechneska w roztoczańskim nacjonalnym parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z różnych ciuwanych liśnych ekosystemiu serednio-horostocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielką kiłki z różnych siedliskowych obstaw, które ryszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stryczyć się w roztoczańskim parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej chrbet toho parku. Roztoczański Nacjonalny Park jest bardzo zalesany, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to są lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładniej na liczne, na występowania licznych rik i wodnych zbernekił. Tyż sód, da jak rik, właśnie na terenie parku, nie sód one wielkie, nie jest ich weloch, dokładniej płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku z berneky takich stacjonarnych wid, to sód takie z berneky, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to od teren na dochost około 5 km. Dolina rik jest dość uska i płaska, otoczona stromy machorami, no bo Roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam są niewielkie chory, to są takie wyżyny, mniejsze, bilsze. No i to ty wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznekajuczy w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływił podziemnych wid. On też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kiedy nie jest wiele deszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid. No i właśnie to te podziemne wody to ratują to ekosystem i to tu to balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro kotry wam besiduju.

Jest Nelem Erika Wieprz, ale sud tisz i stawy echo, kotry sud bars krasny i prokotry hoczu wam kus powisty, pokorotki muzyczni pererwi.

słuchacie Obzeracza Przyrody. I wertamy do roztoczańskiego nacjonalnego parku. Dorohe słuchaczy, chneska sobie chodzimy proto tej magicznej krainie, w której są praktycznie same lisy, ale też są rike, jest rika wieprz dokładni, i są też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Nie są to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, no, na terenie lisił tak naprawdę. I one były pobudowane w 1929 roku, pak jeszcze prochodziły one perebudowy w rokach 1940-44 i w rokach 70-80. No i też w totym stoliciu, w rokach 2003-2005, tot kompleks stawił echo, też był perebudowany, tam były wtedy już pouczeny sąsiedny z osobą z Berneke i to wszystkie tak, no właśnie, wszystkie to te z Berneke były pouczeny w jeden wielki akwen, w jeden wielki staw. No i tot kompleks nie jest mały, bo ma je powierzchnią 42 hektary i tak naprawdę są tam 4 stawy. No i to ta okolicia jest wykorzystywana człowiekom do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy no właśnie, że na wielkiej powierzchni są to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarki są one też pak, no, wyberane, możemy powiedzieć, łowyty możemy tamto te ryby. No i to wszystko na terenie nacjonalnego parku. Zatem to jest wszystko w bardzo takich ostrych chranyciach dozwolone. No, ale tak w zahali to te stawy echo, to one mają mają przyrodniczą rolę też, ale nie jest to taka bardzo istotna, ważna i kluczowa rola. Przede wszystkim to te stawy to są hosnowane właśnie gospodarczo, jak i też są hosnowane turystami na potrzeby rekreacji, a dokładnie jeden z zberniki, numer 4, to jest hosnowany właśnie turystami. Tam nachodzi się i plaż, gdzie tam no możemy odpocząć. Litom to może być ty mały problem, bo już dość wielu turystów przyjeżdża w to miejsce. Też ono nachodzi się niedaleko od zwierzęcia, no ale no jest krasne. Możecie przyjechać zimą, oseną, wisną, jarą właśnie i to gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Też nachodzić się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla konikiów polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no, polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no, teperyczniego gatunka konia z gatunką konia przewalskiego, który tylko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Biłoj Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownasem.
literacki. Konik możut behaty sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest przeznaczony lew na totu cil i tot teren ma je powierzchnią 180 hektarów. Zatem konik majut sobie tam dość wielo terenu, wielo przyrody, żeby sobie spokojni żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, sód dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawy riczy właśnie na roztoczu. No i okrem toho to precin sód iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksploruaty, to Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej pererwie.

Tchnęśnim odtynku obzieracza przyrody chodymy sobie po roztoczańskim nacjonalnym parku. Uż sme się doznale pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na tym terenie, doznale sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w nacjonalnym parku. One nachodzą się dokładnie w takim bars urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z Dietynamy i dla tych, którzy lubią kupaty się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowyty drewniany mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zachali to miejsce przyjemnym do spacerów i zachopluwania się landschaftami. Do stawił echo dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płatyty, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płatyty, no ale zawdziaki temu mamy dajaki wychidy jak turysty. No i stawy echo tunelem, takie miejsce, żeby odpoczaty i spacerować. No ale to też właśnie poza sezoną to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was daste wam to taki fajny doświad, no który będziecie pamiętać na dołucho. No i to wszystko pro roztoczański nacjonalny park, oczywiście bilsze bym mich wam beśduwaty, no ale nasz program trwać pił chodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatim dziękuję wam serdecznie już za uwagę, czujemy się w następnych odcinkach obzeracza przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste z nami i zaohaczam słuchaty dalszych odcinki. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia. Ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowy skój i zapraszam na następny już trzeci odcinek powisty Ruska Dola Władimira Hylaka z Biblioteki Lemkiłskiej Klasyki Ruskoj Bursy, czas trzecia. Wszystka nauka w tej improwizowanej akademii była podzielona na 4 roky. W pierwszym wczeno się azbuky, pak składania bukw, sylabizowania, w drugim czytania powerchy, pisania par excellence i na pamięć katechizmu, a w czasie jehowczynia dity albo wołny skubly, albo zerno na stoliczy styly. W trzecim psauter i biblia, a w ostatnim apostoł i cyrkowny śpił. Ad de summa scintia wszytkie znania, a wszystko jedno naryt wynosił z tej szkoły nie na chromadżenia widomosty, ale lubą do swojej narodnosty, prywazania do obriadu twerdu rusku wiru. Kiedy dneska Ruś hordyć się oddanyma patriotami z poseret celan, to bezpereczni 99 zo 100 tych patriotów wyszło spod sokry Żaka. Żak obtesał surową kołodu, a dale samo oświta i ochota świaszczennykił ochładyli ju z werchy, obłahorodyli wnutry i zrobili z niej ruskoho człowieka. Żal, że stary Żak sud na wymertiu, a nowy prośwityteli naroda nie podali się na starych i to w najważniejszym punkcie swojego poklikania. To je w bohobijnosty i lubowy do narodu i cerkły. Otec dekan był zahalni zadowolony z wizytacji, ta osobliwą uwagę zwernął na siebie jeden bilawy, kuczerjawy chłopczyk z żywyma synima oczeniatmy, audity czystszy od swoich towarzyszy, neobycznej zainteresowaniami, bystry na myśl. Powiedz mi, deje Bóg, a dam ty dwa krajcary. Zarwał ho dekan. Chłopczyna zadumował się chwilku. Koby mi dech to powił, de bohaneje, odpowił pak, ja bym mu dał 4 krajcary, lemże ich nie mam. Dodał win z żalą. Otec dekan i miejscowy paroch zaśmijali się hołosno, ale na horodylu to tu odpowied pochwałą, choć miejscowy Żak wydił w niej welo zufalstwa i mał za koneczne wychwaryty mu one. Zdibny chłopec, sposterił otec dekan. Szkoda jego talentu. Kieby chodach to wysłał do szkił, mich był wojty na ludy, a tu lem się zmarnuje. Trudno, odpowił paroch. Win syrota, a matir z trudom hodna wyżywyty jego i sebe. Ne to, żeby na necho w szkołach nakładaty. A żal chłopcia. Trudno, ale jeszcze nie zamedżamy możliwosty. Wspomnij, brate, że my wandruwali do Podolnycia, lem z małyma tłumaczkami na pleczach, że to było w nich lem bitne najpotrzebniejsze. Zaczaliśmy nasze studii o hołodi i o hołodi, ale przy Bożej pomocy poboroliśmy bidu i wszystko jedno pokińczyli szkoły. Kieby przyszła tu jego maty, nie wadyłoby pobesidułaty z nią. Pryklikali Katrenu. Adde gazdynio, zwernął się do niej otec dekan. Szkoda by twoho, jak jomu? Łancio. Szkoda by twoho łancia, żeby się zmarnował tu na seli. Maje talent, wartat do czego lipszego jak łusy pasty. A nie jedno i nie mam, zbychnuła Katrena. Tym lipsze,
Kiet obejdę te się doma bez necho, naj idę do szkił. Może wyjdę na ludy. Możesz maty po tichu i pomicz na stary rok. I ja nie protyłna. Najby się tam

A tym pacze o człowieku, który prachne prośwityty swój rozum, żeby lepsze poznaty i lubyty jego? Katrena schyliła smyrennie hołowu przed wahom tych sliw. Ona, doświadczona weloma nieszczęściami, nie stratyła nadziei na Boga. Szto prawda? Nie nadziej się, że Bóg wykluczni dla twojej dityny wyczyny czudo, ale natchnę win czesnych ludy, szto nie dadł się i zapropastyty. Wos prymir z nas. Kiedy my iszli pierwszy raz do szkoły, ja i twój otec duchowny nie mali my na sobie welowecy jak twój syn. Jednako Bóg nas nie lyszył. I wyszli z my na ludy. Nie protył się tomu, że Bóg łańciowy sudył. Zresztą, prydy do mnie za 3 tygodnie. Budeme wydity. Otec dekan odwiedził pak iszczy weloparafii. W jednego świaszczennika wyprosył starą odeżu, te jaki i mosty pidlestył się, żeby odkroiła paru likty połotna, de inde zwizytował okrem cerkły i pody na plebanii i naszą tam daku starych czerewikił, pidchodzenych świaszczenniczyma synamy, nehańbliwi prysfatał się do onoho i po 3 tygodniach mich doruczyty zaproszeni Katreni ne najkrasszu, ale poriadnu odeżu dla jej syna Łancia. Pierwszego dnia żołtnia o swytaniu kraczała wdowa Katrena, pańczycha ze swoim synom Hyrbetą Beskida. Dołcho iszli one neschodzenyma barsteżkami i słońce stojało już prosto nad ich hołowami. Kole strymali się one na duklańsko-uhorskim trakti, szto peretynał w piłperek Beskidy. Tu, przy hanczynym kińcy, posidali odpoczaty. Tady tobi do szkoły, synu, pobiła Katrena, wkazujuczy na dorochu wedenu na uhry. W tych czasach nie było tak chusto szkiłcy normalnych, cy gimnazjalnych, jak dnes. Dla Lemkowyny najprystupniejszyma były uczelniszcza w uhrach, a to niższy franciskańskie szkoły w Bardyjowi i wyższa gimnazja w Prieszowi, obi na Szaryszy. Lemsandeckie Lemki i Pithalane z Pittater chodyli do pyjarskich szkół w Sabynowi i w Podolnicy na Spyszy. Pidesz, synu, tą dorochą, ona zawedet ja do szkoły, dopowiadała Katrena. Zwiduj się za dorochą ludy, cy daleko do Bardyjowa. Wczuj się, Łanciu, a nie zabywaj o mi. Prawda, nie budesz się stydał swojej matery, choć i na popa się wywczysz. Mamo, nie chwarte tak, ozwał się chłopec żaliśni, hejby prykro się mu zrobiło od mamynych sliw. Wirju ty, pociłuj mnie serdecznie. Tak. A teper id, najt ja Boh prowadyt, a ne ozeraj się za mną. Czomże ona zakazała synowi ozeraty się? Ne wiryła własnym syłam. Wydiło się i, że ne pustyła, bycho, kiedyby raz iszczy wzryła jeho lice. To twirny obraz pokijnoho pańka. I weła syna nimyma oczami prebolisna maty. Wydiła jak małił i małił, aż rozpłynął się w drgajuczej dalekosty. Tołdy zaznaczyła jeho ślit znamenną kresta i zapłakała. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

lot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo třeba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Veselý svět. Vyl jes dokoli velio sám. Dnes po těch dňoch, jak po rokách, těž viduju. Nius jest do chyży wolejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku z osleską. Chwarił jest odczynasz choć raz, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Realm FM.
1: Jest piatnicia, 28 serpnia augusta 2023 roku. A na nowej rady Realm FM prosit Olena Stefanowska. Krynicia furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe решение w sprawie budowy profesjonalnego morożenego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielu tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie parusot. Żeby ocenić, jak głęboko trzeba nawrócić stołpo, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne решение i konkurs ofert. Podle burgomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynicia będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicia jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanąć blisko maszynowni ledowej hali, co da możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burgomajstra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowcy. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudaj się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będę już medzeńczyma skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттєш атракції для дітей, в том сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є товаришення «Дуклейський галицейський роночок», а партнером – «Підкарпатське воєвідство». Вступне на подію дармо. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i luja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej Zagorodzie Włosy. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftom, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił rucznej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji je jej dostęp dla niewidzialnych i słabowidzialnych osób. Wybrane twory zrobione są w technice tyflografiko, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувана сутрижна праця артистка, що творює спільну повість о гавті, пам'яті і традиції.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

nocy miłości. Niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skrywa jej pamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaura wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.